*779# tuchake wiki tole sambaba kabisa ne bitoki asumu buko *779# ochora number 4 arafu kwa salia wasicheza cheza na mambo yako itakuwa shwari kabisa.